u stóp moich kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, krok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna robi nieponęta. Dlaczegoż roztargniony dycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, czy szanej pamiętam.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teper. Lem FM.

Poczujete teper program z archiwum Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Religia Ułemków. Autor tekstu Seweryn Kosowski. Rusini zamieszkujący region Ułemkowyny od zawsze należeli do wschodniego kręgu kulturowego. Fakt ten generował równoczesną przynależność Ułemków do wschodniej gałęzi chrześcijaństwa. Historycznie Ułemkowyna była zatem prawosławna. Wśród badaczy i samych wiernych istnieją dwie teorie na temat tego, skąd na Ułemkowynę przywędrowało wschodnie chrześcijaństwo. Jedni wskazują na misję cyrylometodejską, zaś drudzy nawiązują do chrztu Rusi Kijowskiej. Najpewniej oba wydarzenia miały wpływ na kształtowanie się pierwszych ośrodków wschodniego chrześcijaństwa na ziemiach dzisiejszej Rusi Karpackiej, w tym Ułemkowyny. Religia do 1947 roku. Prawie do końca XVII wieku obszar Ułemkowyny należał do prawosławnej diecezji przemyskiej. Prawosławne parafie Ułemkowyny wchodziły w owym czasie w skład dekanatów Bieckiego, Dukielskiego, Jasielskiego, Krośnieńskiego, Muszyńskiego oraz Sanockiego. Przełomowym wydarzeniem, które na zawsze zmieniło ukształtowany dotychczas porządek, było przystąpienie przez prawosławną diecezję przemyską do Unii Brzeskiej. Stało się to w 1691 roku, a więc prawie 100 lat później niż doszło do jej podpisania w Brześciu nad Bugiem. Był to rok 1596. Ówczesnym biskupem przemyskim był Innocenty Winnicki, który po przystąpieniu do Unii rozpoczął trwający kilkadziesiąt lat proces szerzenia na Ułemkowynie wpływów kościoła unickiego, grecko-katolickiego. Do momentu, kiedy duchowni grecko-katoliccy nie wprowadzali nieznanych dotąd w prawosławiu elementów wyznania łacińskiego, dopóty ówcześni Ułemkowie częstokroć nie mieli świadomości, że przynależą do kościoła katolickiego. Hierarchia grecko-katolicka, uwzględniając konserwatyzm Rusinów, nie wprowadziła początkowo zmian w liturgii i wystroju świątyń. Tym niemniej w okresie XVIII wieku na Ułemkowynie istniało około 140 świątyń grecko-katolickich. Parafie unickie działały w większości ułemkowskich wsi, wypierając de jure prawosławie z opisywanych terenów. Jednakże późniejsze próby latynizacji obrządku oraz wpływania na świadomość narodową Ułemków ze strony biskupów i księży grecko-katolickich o orientacji ukraińskiej, początek XX wieku, oraz popularny w tym czasie w Europie środkowo-wschodniej nurt panslawistyczny, doprowadziły do masowych procesów konwersji na prawosławie, czy jak mawiają sami prawosławni Ułemkowie, powrotu do wiary przodków. Pierwsze powroty Ułemków do prawosławia rozpoczęły się już przed I wojną światową. Procesy te były reakcją na silną agitację proukraińską, prowadzoną przez część duchowieństwa grecko-katolickiego, ale także odpowiedzią na stopniową latynizację obrządku wschodniego. Jednym z pionierów powrotu Ułemków do prawosławia był młody ułemkowski duchowny ksiądz Maksym Sandowicz, za sprawą którego w 1911 roku część mieszkańców wsi Grab, Długie i Radocyna przeszła na prawosławie. Nieufność części Ułemków do kościoła grecko-katolickiego wzmocniła się po osadzeniu przez Austriaków przedstawicieli orientacji staroruskiej i rusofilskiej w obozie koncentracyjnym w Talerhofie w Austrii. Wśród uwięzionych znajdowali się przedstawiciele inteligencji, w tym także duchowni grecko-katoliccy. Wśród represjonowanych żywa była idea powrotu do prawosławia jako szansa na zachowanie swojej odrębności narodowej. Wspomnienia Talerhofu oraz prześladowań z czasów I wojny światowej
zwłaszcza rozstrzelanie Maksyma Sandowicza we wrześniu 1914 roku i późniejszy jego kult wśród Łemków, stały się elementem integrującym społeczność łemkowską oraz czynnikiem wiążącym ją z prawosławiem, kojarzonym ze swobodą wyrażania rusińskiej idei. Fala masowych powrotów do prawosławia nastąpiła w latach 1926-28 i trwała do 1933 roku. W nomenklaturze, głównie katolickiej, proces ten nazywany jest schizmą tylawską. Określenie pochodzi od nazwy wsi Tylawa, gdzie w 1926 roku część mieszkańców przeszła na łono cerkwi prawosławnej. W wyżej wymienionym okresie w wielu łemkowskich wsiach zostały wybudowane nowe świątynie prawosławne, w większości będące tak zwanymi czasowniami. Wskutek tych wydarzeń Watykan dekretem z 10 lutego 1934 roku o nazwie Coaptius Consuleret utworzył specjalnie dla Łemków odrębną jednostkę jurysdykcyjną, apostolską administrację łemkowyny. Składała się z 9 zachodnich dekanatów wydzielonych z grecko-katolickiej diecezji przemyskiej. Na ich terenie działało 121 parafii podporządkowanych bezpośrednio stolicy apostolskiej, które skupiały 127 tysięcy wiernych i 130 duchownych, którzy nieśli posługę w 204 cerkwiach parafialnych i filialnych. Głównym celem było powstrzymanie rozprzestrzeniania się prawosławia. Istotnym z punktu widzenia łemkowskiej inteligencji był również fakt, że apostolska administracja łemkowyny była strukturą docelowo propagującą łemkowską ideę narodową. Struktura wyznaniowa po 1947 roku. Wysiedlenia na radziecką Ukrainę w latach 1944-45 oraz przeprowadzenie deportacji Łemków w ramach akcji Wisła w 1947 roku sprawiło, że na Łemkowynie przestały de facto istnieć struktury zarówno cerkwi prawosławnej, jak i grecko-katolickiej. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że de jure apostolska administracja Łemkowyny przestała istnieć dopiero w 1991 roku. Znajduje to potwierdzenie w dokumentacji kościelnej. Przez cały czas struktura była wspominana w Annuario Pontifico, ostatnia wzmianka w 1990 roku, jak Apostolica Administratio Pro Lemkis. Z papieskiego almanachu apostolska administracja Łemkowyny zniknęła dopiero w 1991 roku, kiedy jej terytorium formalnie wcielono w struktury archidiecezji przemysko-warszawskiej, Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej w Polsce. Po przeprowadzeniu akcji Wisła trudniejsza sytuacja dotyczyła Cerkwi Grecko-Katolickiej, która w całości została uznana przez władze państwowe za nielegalną. W istocie struktury grecko-katolickie zostały zlikwidowane, a poszczególni duchowni zostali poddani represjom i inwigilacji. W pierwszych latach po przesiedleniu grecko-katoliccy Łemkowie na ziemiach swojego przesiedlenia uczestniczyli w życiu religijnym w większości w świątyniach prawosławnych i rzymskokatolickich. Dopiero w latach 50. i 60. XX wieku zostały zorganizowane pierwsze grecko-katolickie ośrodki duszpasterskie. Tytułem przykładu można wymienić Legnicę, Szprotawę, Wołów, Patokę, Zieloną Górę czy Przemków. Obecnie cerkiew grecko-katolicka w Polsce posiada 3 diecezje. Władze komunistyczne zezwoliły na działalność polskiemu autokefalicznemu kościołowi prawosławnemu, który po uregulowaniu swojego stanu prawnego mógł podjąć misję duszpasterską wśród przesiedlonych Łemków na tzw. ziemiach odzyskanych. Funkcje integracyjne w miejscach przesiedleń ludności łemkowskiej cerkiew prawosławna realizowała w praktyce od 1947 roku. W tym roku erygowano pierwsze prawosławne placówki na ziemiach zachodnich – w Zimnej Wodzie, Studzionkach, Buczynie, Jeleniej Górze i Jaworze. W kolejnych latach Łemkowie współtworzyli nowe prawosławne wspólnoty parafialne w Legnicy, Lipinach, Kożuchowie, Przemkowie, Wrocławiu, Rudnej, Lubinie, Lesznie Górnym, Ługach, Brzozie, Samborze, Malczycach, Michałowie, Torzymiu, Głogowie i Zielonej Górze. Po odwilży z 1956 roku rozpoczęło się również stopniowe odradzanie sieci parafialnej na Łemkowynie, dokąd zaczęli powracać wygnani Łemkowie. Już w 1956 roku odrodzono prawosławne życie liturgiczne w Bartnym i Wysowej.
W 1957 roku powstała parafia w Bodakach, a w późniejszych latach erygowano placówki duszpasterskie w takich miejscowościach jak na przykład Bielanka, Gładyszów, Kwiatoń, Pielgrzymka, Morochów, Leszczyny, Zdynia, Konieczna, Regietów, Wołowiec, Zyndranowa, Rozdziele, Kwiatoń, Hańczowa czy Komańcza. Parafie te w 1983 roku połączono w ramkach nowej diecezji Przemysko-Nowosądeckiej, od 2016 roku noszącej nazwę Przemysko-Gorlicka. Pierwszym ordynariuszem został Łemko, urodzony we Florencji, arcybiskup Adam Dubec. W 1994 roku polski autokefaliczny kościół prawosławny kanonizował pierwszego łemkowskiego świętego Maksyma Gorlickiego. Obecnie, choć jest to czasami stereotypowe założenie, Łemkowie w ramach cerkwi prawosławnej mają możliwość wysłuchiwania kazań i czytań liturgicznych w ojczystym języku na tych placówkach parafialnych, które w większości tworzą. Natomiast cerkiew grecko-katolicka od wielu lat prowadzi ukrainizację życia liturgicznego, w tym także na rdzennych parafiach łemkowskich. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwu Radia LMFM.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedem syneczok.
7: I sam łoron.
8: Dziewięć drozdów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Ze wszystkich was wyliczył.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa Tandej do Dlemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio LEM FM i Radio Lemko.

0: Radadaj!
1: Lem FM.

Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wypriałaj.

będzie na pokoju ze szkoły. Tak, podnieś, wstawaj.

zapraszam na ostatni to choroka odtynok programu Szczero Donoszu, jaką zapremę druhu serii tej audycji. Wkazuje się, że donosy pisano o wiele skorsze, jak lem o medze wojniu. Ale o tym będę w następnej serii Szczero Donoszu po nowym roci już teper. Choriaczo zapraszam. Starostwa wyjaśli. Gładeszył dnia 12 lipca 1923 roku. Wojciech S. z Peregrymki powiedziasło, został przydybany dnia 10 lipca 1923 roku przez posterunkowego koczura w Gładyszowi powit Gorlici, jak handlował od chyży do chyży koszykami. Nie ma już do tego industrialnej karty. Jak świtkiu naprowadzacie na to, toż to napisano wyże Petraka i Orynu, że oboje z Gładyszowa powiat Gorlici, kotry kupyli po jednym koszyku od łyże nazwanego. Wojciech S. podał na swoje usprawiedliwienia, że już się zanimat tym handlowaniem od 15 roku bez industrialnej karty, za to nie znał, że na taki handel od chyży do chyży

do starostwa w Gorliciach. Gładyszył dnia 12 lipca 1923 roku. Dnia 12 lipca bieżącego miesiąca Andrzej bez kryłoj pas koni w fosi przypojtał i dorozi na szto nadyszą podpisany i zawozał ho, żeby koni z fosy usunął, ale to drzewo złamił, nie chciał się być poradkłaty, jak tyże nie chciał zapodaty, jak się nazywać. Za to zachował się niepoważnie, besiedujący pidne senem hołosem, że na tym świti nie wilno nicz.

naprowadzony nechtył na swoje usprawiedliwienia podaty nycz. Podpisano po stronę kołej. Do starostwa w Gorliciach gładyszył dnia 16 lipca 1923 roku. Anna Peza Smrekiucia zanima się od dłuższego czasu handlowaniem eterom i prodaje holitramy. O powyższym doniósł posterunkowemu osyfoły koczuri w czas służby w gminie Smerekowec Andrii S. za Smerekiucia, nadmieniający, że dnia 12 bieżącego miesiąca pyli i kupyli eter w wyże nazwanej Petroka, Wasyl S., Petro P., Paula i Mykołaj L. Wszystkie w Smerekiucy i zapłatyli za jeden piłkwaterok eteru po 4000 marok. Na skutek powyższego przeprowadzono rewizję w chyży wymienionej w prysutności urzędników gminy Wasyla W. z Smerekiucia, ale w czasie tojże rewizji nic nie znajdeno. Anna P. do prowiny się nie przyznaje. Anna usprawiedliwienia podaje, że eter trzyma, żeby mogła od ludy dostać mołoka czy masła. W końcu nadmieniacie, że Anna P. była już parokrotnie donoszona za nieprawidłne handlowanie eterom, a i tak dalej ho prodaje ludziom i upyja ich, skutkom czego sąd w gminie Słary i Bejatyki, ta naruszany jest spokój gminy. Podpisano posterunkowo.

do Połytowej Komendy Połytowej Policji w Gorleciach. Gładę się dnia 7 sierpnia 1923 roku. Odnośnie do rozkazu z dnia 20 czerwca 1923 roku, zauważam, że w rejonie miejscowego posterunku nie ma niejakich dworów, ani też bliższych obozowników, w których by mała miejsce robota najemników. Za to służba rolniczych robotników w rejonie miejscowego posterunku nie zachodzi. Podpisano posterunkowej.

dopytałej komendy Dyrżawnej Policji w Gorliciach. Gładyszył 6 kwietnia 1925 roku. El Koszennik, bywszy urzędnik Tartaku, jakiego właścicielem jest Salomon M. Zwu, teraz zamieszkałej w Zmychorodzi, powiedział jasło, zrobił listowne doniesienia miejscowemu posterunkowi, że dnia 9 lutego tego roku odchodziacze z Łuchu na inczu posadu do Zmychoroda udał się do naczelnika gminy Hnata C. w Łuchu, prosiacze ho o wydanie paszportu na korołu. To jednak paszportu mu nie chciał wydaty. Oświadczający mu, że wydat tot paszport dopiero wtedy, jak dostanę od niego procent od 40 dolariów, którą to kwotę skorsze pożyczył koszennik dla swojego chlibodawcy Salomona M., a który mu procent do tej pory nie zapłaty. Hnat C., kierujący się swoim interesom, wykorzystał swoją władzę i sprzyczynił się, że koszennik stracił swój czas. Za to powyższe doniesienia przedłożono w mysel rozkazu Połtałej Komendy Dyrżawnej Policji w Gorliciach nr 2 z dnia 23 lipca 1923 roku z proszeniem o udzielenie skazówek w sprawie przeprowadzenia dochodzenia. Podpisano komendant posterunku.

do posterunku Državnej Policji w Gładyszowie. Trzeba wczynić donesienia do starostwa, że nie wystawiono paszportu na złanomu preznaczalnika gminy, preznatace, i też powczyty tohoż, że wszelijakie pretensje prywatno-prawne nie mogą być brane pod wzgląd jego uradowania i z takowymi może zwrócić się na sudowu do rohu. Podpisano powitowy komendant.

choć bez nechty proto masz terpity. Моя мила, ти покусо єдна.

dymu. Czy naprawdę ty los smutkim, że siedzisz tu sama

pierwsze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wypriałaj.

судять, судять, а він вірив в Бога і власним відчуттям.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Obzeracz Przyrody. Przypomnę, Obzeracz Przyrody to taka wyjątkowa, interesująca mam nadzieję, przyrodnicza audycja. Beru was w każdym odcinku, no nadajaku wam triłku, besiduju na różne przyrodnicze temy. No i teper sme w takiej serii 20 odcinków, kole to właśnie besiduju pro nacjonalne parki w Polsce. No i dokładnie to chneska mamy nomir odtynka 88 i pojechamy chneska do ojcowskiego nacjonalnego parku. Nacjonalny park, jaki już był zaklekany w 1956 roku. Oczywiście, może te kojaryty, de nachodyt się ojciu i de nachodyt się ojcowski nacjonalny park, bo w małopolskim województwie, w krakiuskim powiti, około 16 km od Krakowa. Nachodzi się tot park na obszarze 4 gmin: Skała, Jerzmanowice Przeginia, Wielka Wieś, tak po polsku, i Słoszowa. Tot nacjonalny park jest bardzo mały, jest najmniejszy w Polsce, ma powierzchnię 21 kwadratnych kilometrów. Tak, beruczy geograficzną mapę do ruky, no to doznamy się, że tot nacjonalny park nachodzi się na Olkuskiej Wyżyni w południowej części krakiusko-częstochowskiej wyżyny. Obymat win średnią część Doliny Prudnyka, albo po polsku to tu riczku nazwemy prądnikom. To jest też na obszarze toho nacjonalnego parku część Sąspowskiej Doliny, ta i jeszcze po części kus takiej jurajskiej werchowiny tam. No i właśnie, jest bardzo mały tot nacjonalny park, ale bardzo interesujący. A jaki jest jego symbol? To myszperchacz. Właśnie, bo bardzo wiele w ojcowskim nacjonalnym parku mamy jaskiń, a w tych jaskiniach bardzo lublat żyty myszperchaczy. No i posłuchajmy może kus muzyki, a po krótkiej muzycznej perwi budu przedłużaty besidu na temu ojcowskiego nacjonalnego parku.

Iwernulismy po korotki muzyczni pererwi. Wertamy do programu Obzeracz Przyrody. Chneska wandrujemy po ojcowskim nacjonalnym parku. Już znamy, gdy nachodzić się od nacjonalny park, no a teper posmotrmy na joho przyrodu, na landschafty, jakie dookola ojcowa możemy smotryty. Przede wszystkim budeme zachopluwaty się w tym parku krasnyma skałami, bo obszar parku budują wapniaky, jak pochodiat z epochy Chirnoj Jury. To te wapniaky woznykały na dny dawnoho moria. Takim hołownym materiałem, z którego woznyknęły to te wapniaky, to były kistiaki bezchrbetnych. No i to te wapniaky to są bardzo takie chruby w tej okolici, bo w paru miejscach możemy powiedzieć, że chrubota, chrubist do tych skał, werstw do tych wapniakowych skał idę aż do 200 metrów. No i możemy dozryty się dwóch rodziu tak to tych wapniakiów. Najdemy w ojcowi twerdy, takie skalisty wapniaky i miachky, takie werstwowane wapniaky. To te skalisty wapniaky to tworiat weloch takich skałkowych form, takich bastioniów, a to te werstwowane wapniaky to wypełniają obszar meczenyma. W skalistych wapniakach też znajdziemy na premier takie skelety chubok, no a w to tych werstwowanych wapniakach to znajdziemy takie ostanki dawnych organizmów, na premier ramenonohiu, albo takie też buły skalisty, buły z kremienia. No i też w Rizba ojcowskiego nacjonalnego parku jest osobliwa, bo mamy tam takie dolinne formy, które tworzą wielkie takie jary, takie pary i też może powiste, które mają chłopotu aż do 100 metrów. To są takie krasowe dolinki, też znajdziemy tam takie terasy, znajdziemy też takie stożki, które nasypały się z pełny pisku, mułu. No, jest weloch takich form rizby terenu, no i też są to te bastiony, skalisty bastiony, tak wystający nad powierzchnią wysokie wapniakowe skały. No i w ojcowskim nacjonalnym parku to hołowną doliną jest dolina Prudnika, Prądnika i Sąspowska. One mają takie płaskie dno i mają stromy, ostry, takie wertykalne stiny. No i po to tych dolinach, oczywiście po dnach to tych dolin płyną potoki. No i też do tych dwóch dolin też dochodzą weloch mniejszych, no w bilszosty to takich bezwodnych bokowych dolin. No i też, co możemy tam najty, okrem krasnych wapniakowych skał w ojcowskim nacjonalnym parku, możemy najty archeologiczne sensacji. I właśnie pro paru z nich powiem wam po krótkiej przerwie.

słuchacie Obzoracza Przyrody. Skończyła się muzyczna przerwa, a chneska w Obzoraczu Przyrody wandrujemy po Ojcowi, a dokładnie po Ojcowskim Nacjonalnym Parku. Jest to krasna obszar, która słynę z wapniakowych skał, ale też słynę z wieloch archeologicznych sensacji. No, historia toho, tej okolici jest bardzo dłucha i besiduju pro historię taku do Seredwicza albo do antyczności, ale besiduju pro prehistorię tak naprawdę, bo tak wielo jaskiń, da jakich skalnych kolyb, to w tysiące roków temu były bardzo przydatne nelem dla myszy perhaciu, ale też dla ludy. No też dost wielo było toho kreminia, który występuje, nachodzić się w wapniakowych skałach, no i też taka zriżniciowana rizba terenu. To wszystko razem do kupy zrobiło bardzo dobre obstawiny do toho, żeby zaselił to tu okolicu człowiek. No i najstarsze archeologiczne odkrycia to mamy z jaskini Tunel Wielki. No jakby się dojut młody hołowy archeologi, to tam naszli takie nariadia z kreminia, które mają bilsze jak 5 miliona rokiu i to sód jedny z najstarszych toho roda kreminianych nariadiu w Polsce. I to ty nariadia to zrobił nie homo sapiens, bo jeszcze joho na świti nie było, ale homo heidelbergensis, predok neandertalczyka. No ale tak, to sód jedne odkrycia. Ale jeszcze były odkrycia właśnie tykajuczy się neandertalczyki, u których żyli w Ojcowskim Nacjonalnym Parku. No to oczywiście nie było toho parku, ale była krasna precina okolicia i żyli w jaskini ciemnoj. Tam naszli archeologi jak ostanki, pamiatki po neandertalczykach sperzed 120 tysięcy rokiu. Dokładnie to była tołdy ledownikowa epoka, ledownikowy period, no i tołdy neandertalczyki choronyli się w takich jaskyniach i medżyńczyma w jaskyni ciemnoj. Naszli tam to te archeologi, no właśnie, nariadzia z kreminia i one były takie ostre, to te odłamki. I prawdopodobno to te neandertalczyki, to była taka skupina poluwaczy, które poluwali na żyjuczy tołdy zwierzęta. I wszystkie te odkrycia z jaskini ciemnej to są związane prawdopodobno z aszelską kulturową tradycją, która jest besidowana jak jedna z najstarszych w Europie. No i oczywiście jeszcze możu wam podawać bilże do tych archeologicznych odkryć, ale nasz program tołdy by trwał nie pił hodyny, a pił dnia. Zatem no muszę już zareklamować wam, że możecie w City na stronie nacjonalnego, ojcowskiego nacjonalnego parku doczytać się bilsze i właśnie tak wam to zareklamuję i zaohaczam właśnie, żebyście poczytali, postudiowali bilsze na temu archeologicznych odkryć z Ojcowa. A teper posłuchamy kus muzyki, a paki jeszcze wertam do was z korotką turystyczną temą, jaka tiż precin jest ważna, jak idę pro Ojcowski Nacjonalny Park.

0: skończyła się muzyczna przerwa i wracamy do Ojcowskiego Nacjonalnego Parku. Teper, drodzy słuchacze, chcę wam zareklamować jedną turystyczną trasę, jaką możecie zrobić w Ojcowskim Nacjonalnym Parku. A dokładnie chcę was za tak poprosić na małą wandriłkę i ja wam powiem takie techniczne detale, tykajuczy się właśnie tej trasy. Bo chcę powiedzieć pro trasu związaną z zielonym turystycznym szlakiem, jaki idzie przez ten nacjonalny park. Ten szlak zaczyna się w Sąspowskiej Dolinie, ale możecie też zacząć wandriłku tym szlakom od Złotej Hory, gdzie znajduje się wielki parking. No i odtal idete w stronę Zamkowego Parku, pak idete przez centrum Ojcowa, pak wychodzicie na jaskinię ciemną, na choru okopy i pak schodzicie w dolinę do Doliny Prądnika. Tot szlak jest miejscowym szlakom, znaczy winne je dołchy, ma je 5 km dołchosty, był wyznaczony w 1992 roku. Od takiego skrzyżowania szlakiu idę przez Zamkowy Park, popry dawnych hotely Pit Łokietkom i Pit Kazimirom. Pak idę tot szlak przez drohom do kasy przy jaskyni ciemnej. Pak trzeba bardzo ostro podejty na choru tiż do jaskyni. To do jaskyni jest około 400 metrów. Nad jaskynią szlak podąża się dalsze przez koronę choru, pak przez skałę Wapiennik i na choru okopy. Na toti chori okopy możemy dozryty się ślidił takich zemnych wałił, które okrużale chneska już nieistniejuczy seredwiczny chrat Konrada Mazowieckiego z 13. stolicia. Dalsze tot szlak idę do dna, idę w dolinę, do Doliny Prądnika i pak możemy wrócić do Ojcowa Hołowną drogą w dolinie. Tyż tot szlak jest bardzo interesujący, bo sud na jego trasi widokowy toczkę i właśnie z tej nachody bardzo zaochaczam, żeby skorzystać z wandriłki zielonym szlakom w Ojcowi. No i też kiedy budete wertaty już z chory okopy i pak doliną Prądnika już do Ojcowa na Zamkowej Parki Złotu Choru, no to możete dozryty się dyry, jaka wskazuje początek jaskyni okopy wielkoj do Wielkoj Nyżnoj. To bardzo dołcha nazwa, cztery słowa, jaskynia okopy Wielka Nyżna. No i też jak pidete to tym zielonym szlakom, to na trasie budete smotryty riżny, takie turystyczne tablici, które informują na temu przyrody, historii, prehistorii i tak dalsze. Zatem to nie bude lem samochodzenia, wandruania, ale to też bude edukacja. No i to tylko właśnie taką małą reklamą jednego krótkiego szlaku w Ojcowskim Nacjonalnym Parku budu kinczyty chneszni odtynok. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, proszę was kraśni słuchaty dalszych odtynki obzeracza przyrody. Trzymajcie się zatem, ostante zdrowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

Dobry wieczór, witam na słuchowisku i zapraszam na następną część noweli Petra Polańskiego Ne pokorenej. Mi Soputyn Artemon skinczył, schylił hołowu. Praterska czarda, w której my sidyly, wypełniła się istmy. Ciła terasa śpiewała z orkiestrą czardasza. Kto wstupyt do czadry, tomu mymowilni, wyrywać się z grudy, to ta melodyja. Narid zahoplat się nią i win tak długo iszczy prawednym narodom pokal maje się czym zahopluwaty. W każdego naroda je od hołos, kotryj kolysy zatremtyt, do kotroho najdy się odpowiedni motyw, nelem śpiwany, ale dejaki inczyj. Narid bez swojego, jomu osobliwego motywu, je nad propastiu. Kiedy jednaho sochraniat, tod win, tod motyw ożywlat. Nelem nysszy, ale wyższy werstwy toho naroda. I choć tod wyższy lem hoło zajuczy się, piód sneho, sołodżawu, wszystko jedno pitrymuje się wzajemny związek. A hołosko zahoplując się nim, kiet uż to żeny, reczy ratrze damy, one tak zajedno się hołzajut. Tak hołzajuczy się, lubuje się, iż panka borbą matadoriu, espat i pikakordiu. Angliczanka sportom i łowlom, nimka potoczystym walciom, madiarka czardaszom, a sławianka piśnią, tużliwą, melancholijną piśnią. Dołho sidyly sme uż w czardi, aż Artemon stał i my podali się gu wchodowy. Pak przyświetli miesiaca pustyli my się na hołownu aleju parteru. A nepokorenej? A czornohora? Zwidał jem, prerywajuczu mołczania. Nepokorenej? Prawda, był ja jeszcze raz na Czornohorii, ale w ostatnich już rokach. Po pochoroni etelky propała o kreculu wist. Desys czes, ne wyczuwali ho w seli. Prawdu reczy, ne mał jem już zamiru wertaty się, koli nebud na Czornohoru, tym barżesz to po dajakach dysiatioch rokach od naszego rozstania mał jem nachodu zyjty się z moima prijatelami i czornohorskyma damamy, diłkamy aksentyja. Jednoho roka pereiżdżał jem prez Karpaty na Uhry. Sperjem się w jednym seli, a to na umyśni. Znał jem, że prożywat tu Ilyja, kotryj dawno już tomu powidomył mia o swoim wieńczaniu z Faustyną. W irskim seli, kotre hejby odhorodżene murami od dalszego świta, preist czużyncia jene obycznym jawliniom. Za to ine czudował jem się tomu, że kiet katulała się moja bryczka do podwirce, stojaczej na werandy Ilyja przyłożył dołon do oczy i wzerał się w zaiżdżajuczy powis. Poznawszy mnie, prywytał się ze starym towaryskim temperamentom. Dusza była i szczęśliwec. W zatyszni karpackiej zakutyni, de widno lem skały i daku z neba tiszy toho pryjst dawnoho tam skytalcia. Nevelo stratył Ilyja zo życiowoho animuszu. Jeho jasna boroda była teper pełniejsza, porytrzało wołosia nad czełom, ale odraz moż było poznaty, że i dnes jak koza spynałby się po wertepach i skałach. Lemselskie życia odpeczatane było na nim. Nepittynane wołosia przypominało mozartowu peruku. Lice było opalene litusznim sąciom. Poprynym bawił się chłopczyk. Kto by nie poznał, to wyraz stysnanych ust i takie horde
czoło mała Lem Faustyna. Chwoszą jem do izby. Szto takie pretichajucze, myłe by je z oselskich izb stoi, tychoj prystany. Tu wydno w miniaturi ciły świt. Spowiły jej fotel, tu barże wabyt jak promedanowa karosa. Na ścinach oprawlenej w ramkę kwodlibet bliższym się jawyc człowiekowy jak belwederski correggio. A wsiady wytno ślidy żeńskoj ruky, żinka je duszą naszego życia. Faustyna stała się pełną damą. Jej hit pry pełni talii był iszczy weliczniejszy. Prywytała mnie po prijatelsky. Ta neodołcha jawył się na jej ustach znany mi szelmiuski uśmiech. Jej, to ty żeny. Czom ich było do uśmiszok? Nem ich jem majty przyczyny. Kiedbym był na miejscu Ilyi, ja bym tot szelmiuski uśmiech zochnął, złamał, skruszył, pokorył. Wydyli się mi szczęśliwy, czomby nit, a lubą one by ty może i nie dumale o tym, że pouczeny lubowiu, a kochali się. Neświdoma ta lubą, jednako sołodka. O 2 roky był jem w Lwowi. Oczywidni do restauracji się ponachlaj, kiet swoho hnizda nie masz. W restauracji przy 2. stoli siedł muszczyna, pozberany jak biurokrata, z czornyma, ale już sywą, pretkanyma bakamy, orlaczym nosom, a wysokim, biłym kołnirju pitkarkom. Po joho protiachnenych nohach wnosył jem o słusznym rości. Pretnym był podany biusztyk i kotlet, i dyczyna, i kuriatyna, i omlet. W woznosiaczy się pari był win ne nykym inczym jak astronomom w chmarach. Ze stoickim spokojom brał się od jednej strawy do drugiej. Kiedby ne kryła, szto neperestanni dychali w jego nosi, i ne zaczesana w krywajucze dokładni pił czoła, może by mi ne poznał Kiryła. Za szorowym znykaniom strał powtarjali się ohołodrzujuczy wachluwania bahanczom, medwediaczom dołoniu. Ta już by spizrył bodaj raz, bodaj z ciekawosty, że to zasusić sidyt koło tebe. Riukiem do neho koli już joho ruchy wist stała się mi drażliwą. Pizrył na mnie. Zważywszy, że to hoło zostaje jedną z najmęższe zmieniających się prymet i tak dalej, ale prawda, derze twoja żena. Cidył Kirył. Żena? Dwychnął jem ramenamy. Ou. Hej. A Olha? Czudował się Kirył. Sztopit tym rozumiesz? Neożenił jest się z Olhą? Hanym ne dumał o tym. Szto z tebe za człowiek, a lubą? Wybacz, już, ale ja ju ne kochał. Do ditka, czom jest mi ne powił o tym skore? Tiachnął Kirył najspokojniejszym świti tonom, obroblajuczy kurjaczu nohu. Kiedbym o tym znał, moż i ożenułbym się z Olhą, bo pryznaty była ona nyczoho sobie damą, dobra diłka. Przy tym wspominka o Faustyni je dla mnie hejby niespodziewany gołd widcu zamiast Mołoka. A Olha była prawdziwe bonne found. Dama Adama, bez tepłych oddania poczuć jelem wyrodkom ze swego rodu. Stiachnął jem lice. A ty zaznał takoho oddania poczuć? Zwiduju. Et. Szwalier? Tak. Ou. Ha, zakończył Kirył. Sód poczucia? Dobry. A neje? Kto by się za nima zabywał? Piśniejsze wydił jem ho często, prychodia czoho się po
parkowych alejach, z założonymi rukami, z wyrazem zadowolenia, kraczajuczoho pomedze ludmy, hej by żurawel pomedze kuro potwamy. A ja? Czom to ta Olcha powiła tołdy oczy w dni? Oczy w dni. Nie prylitował hołb z pachniaczym listkom. A mi zaciłe życia mygotał przed oczami obraz Olchy, delikatnej blondynki. W tym i sprawa, że ona była blondynką. Kiedyby się tak Olcha czorniawą trafiła, ja by się na chybni wtopył w bezkoneczniej lubowy. A do toho i kary, czorny oczy, ja adorowałbym w myrni i na sołodi. Wrażenia synich oczy je efirne, pereletne. I na dneska to już wszystko. Na następny odcinek zapraszam już po nedilog. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

kochani słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trochanowski.

choćby znechcił protomaszter bity. Moja myla, ty pokuso jedna.

0: przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertu, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy Radio Łem FM i Radio Łemko.
1: Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Gdzież twoja zeleń jest, bratczyku? Gdzież się podziła? Gdzież twoje kryła, bratczyku? Gdzież twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wstrzegła? Czy ich krywa krywda pokrywiła? Czy zwierzęcia żażda zdremózgała? Czy człowiecza zawyść połamała? Gdzież twoje kryła, bratczyku? Gdzież twoje kryła? Tudy jeszcze w dobie kremenia kresanego wszym po drodze było. Dawał jest im ogień życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczką w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju, że pod wiknom twoim nespanym jalec lis wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Łemkiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogneną Łemkiuszką dolą, perekoty polom witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut poticzk.
2: Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priasił, jak i w Radiu Łem FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki Bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

tak daleki, tak różna robi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, czy samej pamiętam.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa Tandej do Lemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Lem FM i Radio Lemko.

Hej, witam, Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Pisania i orania. Kiedym iście orał, nestatym ja było byty poetom. Kiedym już w ludy poetom, nestatym ja na to, bo orił.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkoleci, lemkiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

Od ranka. Łastawlu swój chyszku nad poticzką. Maleńku. Ciczku. Lem zbiłszym od sanockiego wiknom, lem z oddzielnymi dweriami. Chmarami ogorodzu zroblu od ranku. Nikoli jem swojej nie zaznał, a preci, kadysi wonesty musiat. Zoświta toho Morianku.

Anna Horbel. Ja już mam 89 rok. 40 ludzi z Bortnowa wzięli do Jaworznej. To było straszne. I tam muczyli. Za darmo, za darmiśko.

ty wychodzisz, czy winny z mers, czy winny z mers. Nie znam ona de policji, zawsze w łukawach policji. Zbrosu swój mundier, zbrosu swój mundier. Zbrosu mundier się śli, barwa wraca na kośki. Za